kazina karungi aka kamaka. Nuko biba bityo mulingo nkogo. Ilietaga pole pole, mwindo pole pole, sio haraka.